0: Si, yankula
1: madala, yankula kapasuli. Madala, ha? Madala, ine mena figa wandaona.
2: Oho.
1: Kuma, sina fune kutulu, ifuene za pokoso bajamuzi waka simpa ngana upokoso.
2: Ya, ine jine
1: jimafuna. Ine jine mrama.
2: Ya, usari ya, ine jine jimafuna ndi umbodi. Iwa ngonduzo ne kuti. Jidampa sandrama mene yu 15 mili, mwezo kuti tidasa ini nana apa. Iya, dasa ini apa. Kapena, jidampa sandrama mene yu akazaka kuona, akazaka kuona.
1: Jibe na osu ndalama ya.
2: Kama ngani pali mboni, gaza. Usakaniso nukulu pangakali kosi.
0: Kapasule.
1: Cha? Jibe na ndrama. Jibe na ndrama.
2: Iweru ukusewera kwambiri. Ndipo ndufuna ndikuzone kuti ngaruma kanizone kuti
0: ine ndurika pasuwe adatsenenga ndalame
2: ngomboni yako ndani.
1: Ndani.
0: Jabwino pale alibe ngomboni
1: koma. Singa tenge ndalama kwa iwe. Iwe mutama kuta muti. Singa tenge ndalama kwa iwe.
0: Singa ngomira dero.
2: Ndama
0: zavizi. Kabasuwe ndama zangazo.
1: Ine yai. Ine yai.
0: Madala.
1: Ngari ndia ngomboni ndama kwa tagala siwe yai.
0: Mulungu ni mboni yangu.
2: Mulungu musanina mizira mulungu
0: sufu kuta.
1: Pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita,

0: Omvera. Tikatere tafika pa mapeto penipeni ndithu pa programu imeneyi ya Umoyo ndi Zomera. Ndipo mtsiku la lero takambirana za chomera chimeneji chotchedwa Jinja. Mkonzi ndi mulutsi wa programu iyi ndine Alberto Langitoni, amene ndikuti tidzakumanenso mlungu kudzawo kumvetsera kopambana maprogramu otsatirawa a Radio Mosambiki zikomo.
1: Umoyo ndi Zomera.
2: Zerere muri karuba zirane nyimbo za baibai pa radio. Ntawi ndi 10 minutes past 4. Zese zore zidzoi tukutumtush.